0: pandines, minga chiwe.
1: Alabado tulipanito, ya ikumpaisa tuliku.
0: Vika iguta pasnakis pamare samupanchi.
1: Ima chari tuliku.
0: Yuka churi luku.